0: rental is most... Radio Amor.
1: $25 gift.
2: Pronađite nas na skali.
3: Tim Radio.
4: 97,4 MHz.